rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Chłopaki mówią, napisz o tym, co przeżyłeś. Ja mówię, okej. Miałem 17 lat, staliśmy z zającem pod Stocznią. Myśleliśmy, że wjadą ruskie czołgi. Nie wjechały, jasne?
1: Jasne.
0: Nagle papa odnowił ląd, a Wałęsa skoczył przez płot. Solidarność, ludzie się cieszyli, że wolność będzie w

dokąd pójść. Muniek, pytają mnie, nie wiem dokąd pójść. Kasę mam, ale na prozaku jadę. Nie wiem dokąd pójść, pogubiony jestem. Może uciec stąd, wyjechać gdzieś. Australia, Nowa Zelandia, Dubaj, Goa, Nowy Jork. Nie wiem co będzie dalej.

dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga. Boże jedyny ma kumbę.